Tak żyje lasisz, kiedy kapu ujrzeć chcesz. Trechisz, ja na prostu.